nkole ne guli, nkole ne guno, nkole ne guli. Imbe ndabise tuvivye tuchuse tukone tunyumirwende. Kankole ne guno, nkole ne guli, nkole ne guno.